dám nový traktor, teda kúpim 100 kiec slamfor, ti postanem faktor. I po andakcie se pýtamo, kúžne se prošluje, na ňoj zinu top listu, kúžne.